Dal Odinisjata G7 Friday Slimkin mi Gabi Bargi Melodija. Grazie tal-kontu mi Lejla, jenna ġankum akumada. Ciao!